0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.
2: Čau, pa!

0: hitov.
1: Na enem mestu.
0: Na enem mestu. To je seveda poletni kapris.
2: Hey. Hi, I'm Sienna Spire.
3: I'm a serial lover.
4: Je kapris.
5: Poletje je zakon.